tuli kuri wakula sime poloko menu nje debe tuwe ya gala chibate chigunda disco te ne DJ Jet B wele zomwana atasala.